macha benga, macho akla, miela miela, yinga yinga, nwa mkocha, tangkoni, jerikocha, iwa mbele, kitu kando, miela miela.